enen lutiran pada bang polkare wajaman ni kabene iti wako kenyo maitamo ni wame yire platform bibienu katieto lok pada bang kakany dogo la tituolo peyen la tit pada bang moge ken iti eki ni nywako moge ken maitamo ni wanywak wan kiri warama kupe kiri bene namba chiman inota beero habichel Habero, habero. Habich, habich. Not, not. Adek. Akanuwa kechel 076-77-55-00-3 Nya KK. Kasuli.